0: miasteczka.
1: Jeszcze się naspałaj. Jeszcze dorczka łabi. Jeszcze oprawy zubidzicie. Myśmy sprawni. Jej!